0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy kolejny odcinek z cyklu Stulecia LRT. Dzisiaj będę gawędziła z Dominikiem Kuziniewiczem, autorem gawęd i felietonów, czyli scenicznym wieńcukiem z Pustaszyszek. A zaczynamy nasz program od aktualności ze świata. Unia Europejska nie uznaje tzw. wyborów do rosyjskiego parlamentu. Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, że jest to jedynie iluzja demokracji i proponuje nałożenie sankcji na osoby, które przyczyniły się do organizacji tych wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Rosyjskie agencje informacyjne podają, że rządząca partia Jedna Rosja wygrała ściśle kontrolowane wybory. Według tych doniesień po przeliczeniu nieco ponad 70% głosów, Rosja uzyskała ponad 57%. Wszyscy rzeczywiście przeciwnicy zostali wyeliminowani z udziału w wyborach. Do parlamentu dostało się również kilka partii, które popierają rosyjską wojnę w Ukrainie i wspierają jedną Rosję w najważniejszych kwestiach. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Litewskiego Sejmu Remigius Motuza stwierdzi, że po wyborach Kreml umacnia swoją pozycję, a Europa może spodziewać się większej liczby prowokacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkają się w tym tygodniu w Nowym Jorku. Zełenski poinformował o tym po rozmowie telefonicznej z Trumpem. Jak powiedział, mają spotkać się podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zełenski twierdzi, że rozmowy w Nowym Jorku mogą wiele zmienić w poszukiwaniu rozwiązania trwającej już od 4,5 roku wojny rozpoczętej przez Rosję. Tymczasem ukraińskie władze lokalne informują, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki w całej Ukrainie pochłonęły życie co najmniej 6 osób, a 38 kolejnych zostało rannych. W nocy rosyjski atak w mieście Zaporoże, położonym na południowo-wschodnim odcinku frontu, trafił w centrum handlowe oraz placówkę oświatową. Wczorajsze wybory w dwóch niemieckich krajach związkowych przyniosły zwycięstwo dwóm partiom skrajnym. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim najwięcej głosów zdobyła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Jednak socjaldemokraci, którzy zajęli drugie miejsce wraz z Lewicą i Zielonymi, powinni utworzyć koalicję rządzącą. Chrześcijańscy demokraci kanclerza Friedricha Merca nie przekroczyli progu 5% i po raz pierwszy od 8 dekad nie dostali się do parlamentu tego kraju związkowego. Tymczasem w stolicy Berlin linie chrześcijańscy demokraci ustąpili pierwszego miejsca partii skrajnej lewicy. Kanclerz Niemiec nazwał wyniki wyborów katastrofą, ale zapewnia, że zamierza nadal kontynuować reformy w kraju. Szefowa Fundacji Konrada Adenauera na Litwie, politolożka Fausta Šimaitytė, mówi, że na razie kwestia zmiany kanclerza została wstrzymana, ponieważ nie ma dla niego alternatywy. W związku z ostrzeżeniami ekspertów przed wyższymi cenami ogrzewania w nadchodzącym sezonie zimowym oraz propozycjami części polityków dotyczącymi przywrócenia ulgi VAT na ogrzewanie, przewodniczący Sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów Algirdas Sisas mówi, że nie popiera takiego rozwiązania. Jego zdaniem pomoc należy zapewnić tylko tym, którzy rzeczywiście borykają się z trudnościami finansowymi. Dlatego odpowiedniejszym rozwiązaniem są rekompensaty. Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Dostawców Ciepła Valdas Lukosiavičius prognozuje, że ogrzewanie w nadchodzącym sezonie zimowym może podrożeć nawet o 20%. Według niego na ostateczną cenę ciepła będą miały wpływ ceny paliw oraz warunki pogodowe. Kontrola państwowa informuje, że większość mieszkańców, którzy zabrali pieniądze z drugiego filaru systemu emerytalnego, nie wydala ich, lecz ulokowała je na lokatach bankowych. Audytorzy szacują, że w kwietniu tego roku na lokatach bankowych znajdowało się 22 miliardy euro, o 30% więcej niż rok wcześniej, a w lipcu kwota przechowywana na lokatach jeszcze wzrosła. Ze względu na niższą od prognozowanej konsumpcję oraz wzrost cen paliw, kontrola państwowa informuje, że gospodarka w tym roku będzie rosła wolniej niż prognozowano wiosną. W przyszłym roku wzrost gospodarczy powinien jeszcze bardziej spowolnić. 22 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, który wieńczy Europejski Tydzień Mobilności, inicjatywę, która co roku zachęca miasta i ich mieszkańców do ponownego przyjrzenia się codziennym nawykom związanym z przemieszczaniem się oraz wypróbowania bardziej zrównoważonych sposobów poruszania się. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Wilna i goście miasta będą mogli bezpłatnie podróżować wszystkimi wileńskimi autobusami, trolejbusami i łodziami elektrycznymi. Aby skorzystać z bezpłatnego przyjazdu, nie trzeba będzie aktywować biletu ani w pojeździe komunikacji miejskiej, ani w aplikacjach Judu czy M-Ticket. Sto lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś, w jubileuszowym roku LRT, wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. To opowieść o dziennikarzach, twórcach i świadkach epok, którzy współtworzyli radio i jego znaczenie dla społeczeństwa. Ten cykl to próba przywrócenia ich głosów i miejsca w historii. Dziś rozmawiam z Dominikiem Kuzieniewiczem, autorem Gawęd i Felicji, czyli scenicznym wieńcukiem.
3: Dominiku, ty jesteś jak najbardziej związany z naszą audycją, bo tu się narodziłeś jako gawędziarz, jako artysta wileńszczyzny.
4: Oj, z tymi gawędami to wiesz, kochaninka, długa sprawa, boż to w 1983 zaczęli gawędzić. No, wiadomo, to było za przyczyną Mieczkowskiego Romualda, co tu był wtedy kierownikiem. Znalazł on sobie żonka w naszym teatrze, a we mnie zobaczył wieńcuka. Mówi, przychodź, zaczniesz trelić, może co i uda się. Zaczęli my od Bilikowicza, potem wiadomo, jak spodobało się, trzeba było samemu pisać. I mam nadzieję, czytelniki i słuchacze zadowolone. Bo to, że czytelników też mam, bo już wyszły 3 książki, a mam jeszcze i płyt doskonale
3: kasety,
4: wypuszczonych,
3: tak?
4: Kochane. Mm-hmm. Tak, co było? Troje cudów wszystkiego, ale co się tyczy radia i telewizji, to tu ciekawa rzecz. Bo ja jeszcze oprócz tego, że to te 33 lata, panie moi, trele dla was, milinkie wy moje, to jeszcze odpracowawszy dobrych 20 lat w Centrum Technicznym. Bo to, że ja, tak jak ten mówił, po fachu, to jestem technicznym, bo to kinomechanikiem i w kinach pracowałem u nas, i tutaj, w naszej telewizji, w takim centrze tym kinowym pracowałem, gdzie kręcił te filmy, które trzeba później było naglaśniać, patrzeć. Jednym słowem, tych takich różnych technicznych spraw dużo. W telefilmie jeździwszy filmowali, no wiadomo, nie filmowali jako aktora, a jako pracownik, latał z mikrofonami i tam z różnymi kijami i drugimi rzeczami, ale w telewizji odpracował spory kawał czasu i wiedział, czym się to wszystko smakuje i jak ta praca w telewizji i w radiu bywa. No a potem, milinkie wy moje, sami wiecie, jak to jest. Wszystko pomieniało się, wszystko już zaczęło być niepotrzebne, weszły różne cyfrowe rzeczy, już kino niepotrzebne zostało, redakcje pozamykali. No i ja też tak po cichutku w radiu zostawszyся, z telewizji wyszedł. No i życie, jak ten mówił, też swoje już wzięła w lapy, w ręce. Ale od na Konarskiego jak idę, no to zawsze serce tak mocniej bije się, bo tyle żeż, panie moi, lat tutaj odpracowawszy. I strachu też troszeniutko było, bo panie moi, kiedy zajmowali telewizję,
3: 91, akurat, tak,
4: akurat w tym samym dniu pracowawszy wieczorem. No to jakoś tak było i strasznowacie. Wyjdziesz, nie wyjdziesz do chaty, trafisz, nie trafisz, ale jakoś tak normalnie nam to udało się wyjść do domu, a potem to my nie byli zwolnione, bo byli na Żamajce, jeżeli może.
3: Tak, my tam mieliśmy zastępcze, tak?
4: Tak, była zastępcza taka studia, w tym studiu byli, potem, gdzie teraz teatr mały, też w tej sali my tam i nagrywali, i zbierali się, bo nikt nas nie pozwalniał i powiedział, że wszystkie robotniki będą potrzebne, bo wiara była, że jednak już będziemy. No i okazali się, że to mieli rację, kto tak myślał, że zostali, że nie podległe państwo, no i w tym radiu i tak dalej, i tak dalej.
3: Przed tym, jak Romek zaproponował ci czytać najpierw gawędy Bilikowicza, czy ty byłeś zapoznany z tymi gawędami? Czy ty wiedziałeś, co to jest takiego, czy też nie?
4: Jakoby nie. Jakoby tak do końca nie wiedziałem, co zaś wiesz, chociaż ja może jedną książeczkę byłem przeczytawszy, bo u niego było aż 4 książki u Bilikowicza. No i później było ciężko z tym dać radę, bo trzeba było pierwsze, na przykład, gawędy czytać na głos. i nie czytać tak, jak napisane. Bo napisane bywało z takimi dziwolągami, że tak powiem. I później już zaczęło się wykrystalizowywać, co no tak, czuł, jak, na co, po co. Niektóre rzeczy nawet zmieniali. Końcóweczki, niektóre wyrażenia. Bo jak sobie nie było? On się urodził w Święciańskim. Później wyjechał do Litzbarku. Tam był nauczycielem języka polskiego zresztą. I za to było bardzo dużo naleciałości, których on sam może nie wiedział. I dużo jego gwarowych spraw były wzięte ze stron święciańskich. A u mnie mamuśka Szerwińskiego była i ona miała swoje takie. A później, kiedy ja ten smak już poczuł i zaczął sam pisać, zacząłem troszeczkę szwędzać się po różnych wioskach. I tam w różnej wiosce wszystkie mam nawet takie słowniki, chyba dwa swoje spisane, w których są troje dziwolągów. Ale nie można wszystkiego używać zaraz, bo to będzie nie wiadomo jaki wymysł. A więc nie ma takiego może języka takim, jak teraz od ja mówię, taki w 100%. To on jest taki troszeczkę pomieszany. To taki,
3: ale w różnych rejonach różne gwary były.
4: Tak było. I tylko teraz na dzień dzisiejszy wiadomo, cała inteligencja wielka polska krzyczy, że tego nie było. Bo to Wilnie rozmawiali wszystkie
3: szlachcicy. No bo to Wilnie rozmawiali.
4: No ale przecież byli rejony, byli wioski, byli wszystko. No to wtedy już jak powiesz, że wiosce. A i to na wiosce nie Polacy, to.

0: Gawędy byli długie. Kiedyś w radiu na antenie miałem do 20 minut. To 20 minut
1: To
0: jednakoż
1: jest
0: to
1: sporo,
0: długo,
1: tak.
0: sporo jest. Bo nawet 5 minut to już dużo.

0: pochłonęło, na dzień dzisiejszy mógłbym już iść do teatru, ale teraz niestety nie pozwala zdrowie.
1: No inne przyczyny. Tak,
0: inne przyczyny.
1: Powiedz proszę, w ciągu tego okresu wydałeś kilka książek, masz kilka kaset, płyt.
0: Tak.
1: W planach coś jeszcze jest? Bo materiału to masz chyba sporo.
0: Ja w ogóle, sporo jest materiału. Ja nie wiedziałem, czy wydawać, czy nie.
1: Tych przyjaciół masz tak wielu, że praktycznie pracowałeś ze wszystkimi.
0: Ze wszystkimi absolutnie. I z Wilią, i nawet z Wileńszczyzną popadało się wyjechać. I z mniejszymi zespołami.
1: Bo ja nigdy
0: nie miałem takiego, że tam z wioski, to już on tam jest niższy, czy jakie. Poproszę, ja zawsze razem odprowadzę, nie sprawy. Zresztą teraz różnej maści te wszystkie jubileusze i tak dalej, kto zaprasza, nie ma sprawy. I mnie, czy Wiarosowa, czy mnie tam na przykład jakakolwiek wioseczka mniejsza, większa.
1: Ludzie wszędzie czekają.
0: Wszędzie czekają. Tak. Zresztą na dzień dzisiejszy ja się udzielam, na ile mogę, na ile zdrowie pozwala, jak poproszą, to wystąpić. Zawsze się zgadzam. I zresztą, kto mnie zna, to wie. Nie dam ja sam sobie sklamać, że ja nigdy nosu nie zadzierałem. Nigdy nie było, że o, tam, że tam. A bo dużo co zaczynali pierwsi. Ja samy pierwszy zacząłem niejako po tych koncertach. Mm-hmm. Potem już tam jubileusze coś jakoś. No i mogłem, wiadomo, że o, co to ja i moja kamizelka, ale nigdy takiego nie było. Chwała Ciebie Boże i Matka i Ojciec tak wychowali, że zawsze bądź sobą, bądź człowiekiem, że jesteś człowiekiem, a nie kimś tam jakimś nadzwyczajnym. Mm-hmm. Ja nigdy nie czuję, że to jest nadzwyczajność. Po prostu mi się to daje. A też zauważyłem, że to ciężko, bo Panteon nacji nie ma jako tak. Konkurencji nie mam. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. To są takie jak zawsze. Dwie strony medalu. Jedna dobrze, dlatego że mogę sobie teraz jeszcze się nie bać, że mnie ktoś tam wyszturcha, a z drugiej strony źle, no bo nikt nie będzie kontynuować. Jeżeli coś ze mną się stanie, no to niestety.
1: Nie, nic się nie stanie. To ja życzę Ci kolejnych koncertów, wiernej publiczności, takiej, która chętnie przychodzi, mniej krytyki, bo sami wiemy, jak to trudno się daje takie rzeczy.
0: Dziękuję, kochana. I jak to się mówi u nas na Wileńszczyźnie, żebyż to twoje słowko Panu Bogu do łóżka.
2: Była to rozmowa z Dominikiem Kuziniewiczem, autorem Gawęd i Felietonów, czyli scenicznym Więcukiem. I tyle na dziś. Udanego tygodnia życzę Państwu. Renata Dunajewska. Do usłyszenia.